0: Ajde, piči. Kar neki na stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.
1: No se puede decir grosería. Se digo, si represento.